9 grudnia 2026 roku we wschodniej Polsce będzie obowiązywać czasowe ograniczenie ruchu lotniczego w strefie EPR-134. Od ziemi do FL-95, czyli około 3000 metrów. Ograniczenie nie obejmie samolotów pasażerskich lecących na większych wysokościach, a nowe rozwiązanie zastąpi obecnie obowiązującą strefę EPR-131. W czwartek polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Ju-20 nad Bałtykiem. A do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wezwano ambasadora Rosji Georgija Michno i przekazano mu protest wobec ostatnich wydarzeń oraz prowokacji w pobliżu polskich granic powietrznych. W Warszawie na stacji meteorologicznej Warszawa Bulwary odnotowano w środę 98 cm, czyli rekordowo niski stan wody w Wiśle. Dotychczas najniższy wynik na tej stacji wynosił 100 cm, a na początku sierpnia było tam 102 cm. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje też, że na innych pobliskich stacjach wskazania są niskie, a w całej Polsce obowiązuje 91 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Ponad połowa z nich dotyczy dorzecza Wisły, a 35 wydano dla dorzecza Odry. Sejmowa Komisja Środowiska pozytywnie zaopiniowała wniosek spółki Elektromobility Poland o wniesienie gruntów w jaworznickim obszarze gospodarczym do spółki celowej Elektromobility Poland Auto. Teren ma trafić do podmiotu powołanego do joint venture z tajwańskim Foxconnem, a inwestycja pod Jaworznem ma objąć fabrykę samochodów elektrycznych i centrum badawczo-rozwojowe. Wiceprezes MF Tomasz Gałaszkiewicz zapowiedział, że negocjacje są zaawansowane, a umowa ma zostać sfinalizowana do końca listopada 2026 roku. Budowa ma ruszyć wiosną 2027 roku, a produkcja samochodów pod koniec dekady. Prezydent Ukrainy poinformował, że Kijów przygotowuje się do spotkań z przedstawicielami prezydenta Stanów Zjednoczonych i ma wstępne terminy rozmów w Kijowie oraz w Moskwie. Zełenski przekazał też, że w poniedziałek rozmawiał telefonicznie z wysłannikami Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. A tematem były możliwa wizyta w Kijowie, sytuacja na froncie i rosyjskie ataki na Ukrainę. Dodał, że Ukraina otrzymała potwierdzenie planowanych rozmów i jest gotowa do nich zarówno pod względem merytorycznym, jak i na odpowiednim szczeblu. Prezydent Ukrainy powiedział również o rosyjskim ataku dronowym na fabrykę Cocacoli w obwodzie kijowskim i zapowiedział odpowiedź Ukrainy operacjami asymetrycznymi. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

0: pojazdu na tym odcinku. Do piątku, 18 września, do 22 w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłem Radziszewo a węzłem Klucz trwa remont nawierzchni i odwodnienia. Na trasie występują utrudnienia dla kierowców. Do środy, 30 września, do pierwszej w nocy w województwie mazowieckim na DK57 w Krasińcu realizowane jest zadanie drogowe. W związku z tym na miejscu trzeba spodziewać się spowolnienia ruchu. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Lubniewicach odnaleziono ciało operatora filmowego Witolda Płóciennika, który zaginął w zeszłym tygodniu. Tożsamość mężczyzny potwierdziła policja oraz członek jego rodziny. Zwłoki znaleziono w lesie na obrzeżach Lubniewic podczas ochotniczych poszukiwań, a prokurator zabezpieczył je do sekcji. Sekcja ma wyjaśnić, czy do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie, czy też doszło do niej z przyczyn naturalnych. Blisko połowa dorosłych w Polsce nie wie, że obowiązuje zakaz bicia dzieci, a eksperci wskazują też na braki w ochronie praw najmłodszych. Dyrektor generalna UNICEF Polska Renata Bem apeluje o opracowanie kompleksowej strategii na rzecz dzieci oraz ratyfikowanie i protokołu fakultatywnego konwencji o prawach dziecka, który umożliwiłby składanie skarg bezpośrednio do Komitetu Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Organizacje zwracają również uwagę na brak skutecznych mechanizmów ścigania przemocy wobec dzieci, wsparcia dla ofiar oraz na potrzebę wdrożenia modelu Barnahus. Tomasz Tchun-Janowski ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce podaje, że w pieczy zastępczej w Polsce przebywa 78 tysięcy dzieci. A w placówkach instytucjonalnych są także najmłodsi i dzieci z niepełnosprawnościami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada na piątek i sobotę burze oraz silny wiatr, a w części kraju mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia. W piątek żółte alerty przed burzami mają obowiązywać w województwach mazowieckim i podlaskim oraz w części zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. W sobotę ostrzeżenia przed burzami mogą objąć województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. A przed silnym wiatrem także zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie, wielkopolskie i lubuskie. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza ryzyko szkód materialnych, utrudnień w ruchu drogowym i kolejowym oraz zakłóceń imprez plenerowych. Sejm w piątek ma wybrać sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a kandydatami są Maciej Berek zgłoszony przez Koalicję Obywatelską i Artur Kotowski zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość. W czwartek Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Berka, a negatywnie kandydaturę Kotowskiego. Karol Nawrocki ocenił wcześniej, że Trybunał Konstytucyjny nie potrzebuje kolejnego polityka, odnosząc się do kandydatury Macieja Berka. W programie TVN24 Marcin Horała przyznał, że prezydent nie wypowiedział się precyzyjnie prawniczo. A Piotr Borys przekonywał, że Berek spełnia kryteria do pełnienia funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Rosyjski ambasador Georgii Michno został wezwany w czwartek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a po wyjściu z budynku odrzucił zarzuty wobec Rosji, nazywając je bezpodstawnymi i sprzecznymi ze zdrowym rozsądkiem. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór przekazał, że Polska wyraziła protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i operacji hybrydowych, także w Niemczech. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski powiedział, że chodzi o potępienie działań Federacji Rosyjskiej. A także poparł decyzję szefa niemieckiej dyplomacji Johanna Wadephula związane z agresywnymi działaniami Rosji na terytorium Niemiec. Niemcy poinformowały we wtorek, że Moskwa jest odpowiedzialna za próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku w sierpniu, a w odpowiedzi zamknięto konsulat w Bonn i rosyjskie centrum kulturalne w Berlinie. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.
0: Słuchacie Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.
1: My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

0: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Do 10 wzrosła liczba ofiar katastrofy promu u wybrzeży północnego Cypruza. 18 osób wciąż jest zaginionych. Wiceprezydent Turcji Cevdet Yılmaz poinformował, że ratownicy odnaleźli kolejne ciała ofiar. Akcję poszukiwawczą prowadzi turecka marynarka, która wykorzystuje podwodne drony. Po katastrofie zatrzymano kapitana promu oraz 8 innych osób w związku z podejrzeniem o uniknięcie tragedii. 4 osoby zostały oficjalnie zarejestrowane jako kandydaci na urząd prezydenta Krakowa: Aleksandra Owca, Monika Piątkowska, Michał Drewnicki i Jan Hoffman. Łącznie zgłoszenia do Miejskiej Komisji Wyborczej złożyło 12 osób, a komisja sprawdza teraz ważność podpisów. Krzysztof Dyl zapowiedział, że w poniedziałek o 16 zapadnie uchwała o odmowie albo rejestracji kolejnych kandydatów. Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się w niedzielę 27 września, a do czasu wyboru nowej osoby urząd pełni Stanisław Kracik. Gwałtowna burza z ulewami i dużym gradem, która w środę przetoczyła się przez południe prowincji Ontario w Kanadzie, uszkodziła wiele budynków i doprowadziła do warunków grożących wystąpieniem tornada. W Toronto woda podtapiała ulice, unieruchamiała samochody i sparaliżowała część transportu publicznego, a na jednej z głównych linii metra w godzinach szczytu zawieszono ruch. Policja w Toronto informowała o licznych interwencjach związanych z powalonymi drzewami i zerwanymi liniami energetycznymi, a pod jednym z wiaduktów pozostawiono co najmniej 2 częściowo zanurzone pojazdy. Burza spowodowała też rozległe przerwy w dostawach prądu. W czwartek rano bez zasilania pozostawało około 6 tysięcy odbiorców obsługiwanych przez Toronto Hydro i około 40 tysięcy klientów Hydro One. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że po ostatnich rosyjskich prowokacjach i aktach agresji zdecydował o poszerzeniu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej. Do obrony mają zostać zaangażowane większa liczba samolotów F-16 i śmigłowce, a wojsko wzmacnia też systemy szybkiego reagowania na zagrożenia w całej Polsce. Tego samego dnia nad Bałtykiem, 40 km na północ od Ustki, polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20, który nie miał włączonych urządzeń identyfikacyjnych, ale nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podało też, że od 10 września do 9 grudnia we wschodniej części Polski będzie obowiązywać tymczasowe ograniczenie ruchu lotniczego do wysokości około 3 km. Niemiecki rząd planuje wyraźnie zwiększyć wsparcie wojskowe dla Ukrainy po incydencie z dronem na lotnisku Lipsk-Halle. We wrześniu Ukraina ma dostać 1000 dronów szturmowych i pocisków rakietowych do systemów obrony powietrznej IRIS-T, a Berlin rozważa też pomoc w uzyskaniu współrzędnych celów kontrataków przeciwko Rosji. Bundestag może już jesienią uchwalić ustawę o służbach wywiadowczych, która da Federalnej Służbie Wywiadowczej nowe uprawnienia do działań przeciwko atakom, w tym do ingerowania w systemy i łańcuchy dostaw. Niemcy chcą też naciskać na zaostrzenie sankcji w Unii Europejskiej, a szef niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Alexander Dobrindt powiedział, że Rosja jest winna incydentowi z dronem w Lipsku. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Na każdą pogodę, piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my, radio.

0: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Węgierskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało 827 milionów euro na zakup respiratorów w czasie pandemii. Prokuratura bada, dlaczego sprzęt kupowano po drastycznie zawyżonych cenach od nowo powstałych firm powiązanych z obozem władzy. Ministerstwo korzystało z pośredników, a wiele firm weszło na rynek tuż przed zawarciem kontraktów. Ministerstwo złożyło zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu oszustwa w związku z zakupami z 2020 roku. W rejonie poszukiwań zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika znaleziono ciało mężczyzny, a na miejscu trwają czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Tożsamość mężczyzny nie jest na ten moment znana. Poszukiwania 56-letniego Witolda Płóciennika trwają od kilku dni. Ostatni raz widziano go 29 sierpnia w Lubniewicach. W działaniach uczestniczą policjanci, strażacy, ratownicy i ochotnicy, a teren przeszukiwano z lądu, wody i powietrza. Hiszpanię znów dotknął silny upał, a w czwartek w części kraju temperatura przekroczyła 40 stopni Celsjusza. Hiszpańska agencja meteorologiczna wydała ostrzeżenia przed upałem w większości kraju, a najgoręcej było na południowym zachodzie, gdzie obowiązywały pomarańczowe, a miejscami czerwone alerty. W piątek wysokie temperatury mają utrzymać się w południowej, środkowej i północno-wschodniej części kraju, a w sobotę synoptycy planują kolejne ostrzeżenia. W nocy w części Andaluzji, na wybrzeżu Morza Śródziemnego, Balearach i Wyspach Kanaryjskich temperatura nie spadnie poniżej 25 stopni Celsjusza, co oznacza noce tropikalne. Premier Armenii zasugerował, że Erywan nie będzie miał nic przeciwko wycofaniu rosyjskiej bazy wojskowej z Gyumri, a baza nie ma kluczowego znaczenia dla Armenii. Szef ormiańskiego rządu podkreślił też, że przyszłość 102. Bazy nie była tematem jego rozmowy z Władimirem Putinem podczas wtorkowego spotkania w Biszkeku. Putin powiedział wtedy, że Rosja nie zamierza narzucać swojej obecności wojskowej i wycofa się, jeśli Armenia uzna, że nie potrzebuje rosyjskiej bazy. Baza w Gyumri działa od 1995 roku, a od 2010 roku jej funkcjonowanie przedłużono do 2044 roku. Szwecja zwiększyła ochronę we wszystkich placówkach edukacyjnych po strzelaninie w szkole w Örebro w 2025 roku, między innymi przez systemy zamykania drzwi. Po ataku w Trollhättan w 2015 roku szkoły mają też plany ewakuacji i ćwiczą je. Pod koniec sierpnia 18-letni uczeń szkoły średniej Brinelskolan w Faderstad wtargnął z mieczem do placówki, zabijając 17-letnią uczennicę i raniąc trzech chłopców, w tym dwóch poważnie. Domniemany sprawca został zatrzymany i przebywa w areszcie, a policja analizuje konto na platformie społecznościowej, które może do niego należeć. To były wiadomości Radia DHT.
1: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o kryptoaktywach, a 39,1% badanych ocenia tę decyzję negatywnie. Najbardziej krytycznie patrzą na weto osoby powyżej 50 roku życia. Rządzący krytykują decyzję prezydenta, a Sejm planuje kolejne głosowanie nad odrzuceniem weta. Karol Nawrocki uzasadnił swój ruch przeciwdziałaniem nadmiernym regulacjom rynku kryptowalut i zaproponował własny projekt. Ponad 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów Europy, w tym z Polski, złożyło pozew zbiorowy przeciwko amerykańskiej platformie. Zarzucają, że algorytm do obliczania wynagrodzeń działa niezgodnie z prawem i obniża ich zarobki. Uber w Polsce wprowadził system dynamicznej prowizji, który miał zmniejszyć prowizję na nieopłacalnych kursach, ale badania wskazują na wzrost prowizji i mniejszą przejrzystość zasad. Uber Polska odrzuca te zarzuty i twierdzi, że większość kwoty trafia do kierowców. Na północy Polski dziś prognozowane są znaczne opady deszczu i możliwe burze, a także silny wiatr osiągający do 70 km na godzinę, a w czasie burz do 80 km na godzinę. W centralnej Polsce temperatura wyniesie od 20 do 22 stopni Celsjusza, a na południu od 25 do 26 stopni. W nocy mają wystąpić kolejne opady deszczu i burze, a suma opadów może osiągnąć do 20 mm. Zmasowane ataki ukraińskich dronów sparaliżowały lotniska w Moskwie, powodując masowe odwołania i opóźnienia lotów. Ucierpiały wszystkie 4 główne lotniska w Moskwie oraz inne porty lotnicze w całej Rosji. Ukraińska armia skierowała 548 dronów w stronę obwodu moskiewskiego, z czego 143 zostały przechwycone. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że samoloty cywilne nie są celem ataków, a Rosja nie informuje obywateli o zagrożeniach. Dormagen w nadrenii północnej Westfalii Przechodzień znalazł podejrzany przedmiot, który eksperci badają pod kątem użycia do ataku na sieć elektroenergetyczną. Miejscowa policja sprawdza też inne stacje elektroenergetyczne w okolicy, by ustalić, czy nie podłożono tam kolejnych podejrzanych przedmiotów. Wcześniej w Bergheim, także w nadrenii północnej Westfalii, doszło do awarii kilku linii po zwarciu, a później ustalono, że był to umyślny czyn. W Brandenburgii znaleziono improwizowane urządzenie wybuchowe przy stacji transformatorowej. W Monachium zatrzymano 2 osoby po tym, jak sprawcy wyrzucili ładunki zapalające z samochodu w dzielnicy Berg am Lein, a śledczy podejrzewają próbę zamachu. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w województwie śląskim na 4 w Rudzie Śląskiej kierowcy muszą liczyć się z czasowym zajęciem prawego pasa podczas demontażu bramownic Via TOLL. Równolegle do 10 podobne prace trwają w Zabrzu, również na jezdni w kierunku Krakowa lub Wrocławia. Od 4 w nocy do 16 w województwie lubuskim na DK27 między Przewozem a Żarami utrzymuje się zwężenie jezdni. Na tym odcinku ruch jest wyraźnie ograniczony. Do wtorku, 15 września, do 6 rano w województwie małopolskim na DK94 między węzłem Modniczka a węzłem Modnica prowadzone są prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Kierowcy jadą tam z utrudnieniami przez cały ten czas. Do piątku, 18 września, do 22 w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłem Radziszewo a węzłem Klucz Remont obejmuje nawierzchnię i odwodnienie. W tej okolicy trzeba spodziewać się spowolnienia przejazdu. Do środy, 30 września, do 1 w nocy w województwie mazowieckim na DK57 w przejściu przez Krasiniec realizowane jest zadanie drogowe. Na miejscu kierowcy muszą uważać na prowadzone roboty. Słuchajcie radia DHT i jedźcie ostrożnie, szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W nocy z 3 na 4 września ukraińskie siły obronne zaatakowały rosyjską bazę wojskową w okolicach Soczi. Po serii eksplozji w rejonie wybuchu rozległy pożar, widoczny z dużej odległości, a zapalił się także skład ropy naftowej w Soczi. Eksplozję odnotowano w pobliżu wsi Sirius, niedaleko rzeki Psou i granicy z Abchazją. Głównymi celami ataku były port w Soczi oraz terminal naftowy w Siriusie, a jedna eksplozja prawdopodobnie dotyczyła Dywizjonu Obrony Powietrznej. Na zachodzie Niemiec spacerowicz znalazł na polu podejrzane przedmioty przy liniach wysokiego napięcia, a służby natychmiast podjęły interwencję. Prezydent Ukrainy ogłosił odwołanie zastępców szefów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz chór po strzelaninie z udziałem funkcjonariuszy obu służb. Zmasowane ataki ukraińskich dronów drugi dzień z rzędu sparaliżowały moskiewskie lotniska i doprowadziły do odwołań lotów. Na Węgrzech tamtejszy minister spraw zagranicznych ujawnił aferę związaną z zakupem drogich respiratorów, w którą zamieszany jest minister rządu Viktora Orbana. Sejm podejmie w piątek decyzję w sprawie Macieja Berka, kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a jego kandydatura budzi kontrowersje w koalicji rządowej. Berka wspiera premierdza, w tle pozostaje jego wcześniejsza rola jako ministra. Rząd zaplanował brak funduszy dla Trybunału Konstytucyjnego na przyszły rok, co wpłynie na wypłaty dla sędziów i pracowników. Sędziowie Trybunału obawiają się, że decyzje wokół kandydatury i finansowania mogą wymusić zmiany wewnętrzne w instytucji. Dormagen w Nadrenii Północnej Westfalii Przechodzień znalazł przedmiot pozostawiony koło stacji transformatorowej, a policja sprawdza, czy mógł to być element do detonacji bomb. Miejscowa policja kontroluje też inne stacje elektroenergetyczne w okolicy, by ustalić, czy nie umieszczono tam podobnych obiektów. To kolejne w ostatnich dniach zdarzenie związane z infrastrukturą elektroenergetyczną w Niemczech. Po awarii w Bergheim i znalezieniu improwizowanego urządzenia wybuchowego przy stacji transformatorowej w gminie Turnow-Preilaft w Brandenburgii. Niemieckie służby prowadzą śledztwo w sprawie sabotażu, a władze badają tropy dotyczące działalności państwa trzeciego oraz lewicowego ekstremizmu. Cztery osoby zostały oficjalnie zarejestrowane jako kandydaci na urząd prezydenta Krakowa: Aleksandra Owca, Monika Piątkowska, Michał Drewnicki i Jan Hoffman. Łącznie do Miejskiej Komisji Wyborczej zgłoszono 12 kandydatur, a przyjmowanie zgłoszeń zakończyło się w czwartek o 16. Komisja ma zweryfikować podpisy do poniedziałku i wtedy podjąć uchwałę o odmowie albo rejestracji kandydata o 16. Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się w niedzielę 27 września, a do czasu wyboru nowej osoby urząd pełni Stanisław Kracik. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT. Listening.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 w województwie śląskim na 4 w Rudzie Śląskiej trwa demontaż bramownic Via TOLL, więc kierowcy jadą tam z zajętym prawym pasem w stronę Krakowa lub Wrocławia. Również do 10 podobne prace prowadzone są w Zabrzu, gdzie na tej samej trasie trzeba liczyć się z czasowym zajęciem prawego pasa. Od 7 do 11 w województwie podkarpackim na 4 między węzłami Rzeszów Zachód i Rzeszów Wschód koszony jest pas rozdziału. W kierunku Przemyśla zajęty jest lokalnie lewy pas, a roboty postępują. Do 16 w województwie lubuskim na DK27 między Przewozem a Żarami utrzymuje się zwężenie jezdni. Kierowcy muszą tam zachować ostrożność i zwolnić. Zostańcie z radiem DHT i jedźcie szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to hits of three generations on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W rejonie Rybitwiej Mielizny odnaleziono ciało drugiego z dwóch zaginionych mężczyzn, którzy wypłynęli skuterem wodnym na Zatokę Pucką. Pierwszego z poszukiwanych uratowano w środę rano, miał na sobie kamizelkę ratunkową. Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się we wtorek wieczorem po zgłoszeniu zaginięcia. W działaniach brały udział statki, śmigłowiec, dron oraz Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa i inne jednostki. Andrzej Rozenek został zatrudniony w Orlenie jako ekspert w Biurze Bezpieczeństwa i Kontroli. Były poseł SLD i Ruchu Palikota, obecny członek Koalicji Obywatelskiej, pracuje w państwowym gigancie na tym stanowisku bez konkursu. Orlen nie ujawnia szczegółów dotyczących jego obowiązków. 20-letni Łukasz zginął w tragicznym wypadku na autostradzie A1, gdy ciężarówka wjechała w ekipę remontującą drogę pod Częstochową. W zdarzeniu zginęły 4 osoby w wieku od 20 do 62 lat, a 4 kolejne zostały ranne. Kierowca ciężarówki był pod wpływem klefedronu w chwili wypadku. Babcia Łukasza opisała go jako złotego chłopaka. Korea Południowa rozważa użycie siły militarnej, by odblokować cieśninę Ormus. A biuro prezydenckie potwierdziło rozmowę o wykorzystaniu różnych środków, w tym wojskowych, dla zapewnienia swobodnej żeglugi na Bliskim Wschodzie. Według południowo-koreańskich mediów do ewentualnej misji mogłyby zostać użyte samolot patrolowy, statek transportowy i jednostka do wykrywania oraz usuwania min morskich. Seul konsultował się ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Francją, a władze muszą jeszcze przeanalizować krajowe procedury prawne i uzyskać zgodę parlamentu na użycie wojska za granicą. Jeśli decyzja zapadnie, będzie to pierwszy od 2009 roku przypadek rozmieszczenia południowo-koreańskich wojsk na morzu poza Półwyspem Koreańskim. Znaleziono ciało operatora filmowego Witolda Płóciennika, który był poszukiwany od kilku dni. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim potwierdziła, że odnaleziono je w kompleksie leśnym nad jeziorem Krzywe. Mężczyzna był ostatni raz widziany 29 sierpnia w Lubniewicach. W poszukiwaniach brały udział policja, strażacy, ratownicy i ochotnicy, wykorzystując m.in. śmigłowiec, drony z termowizją, sonary i ałady. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 11 w województwie podkarpackim na 4 między węzłami Rzeszów Zachód i Rzeszów Wschód trwa koszenie pasa rozdziału, a lokalnie zajęty jest lewy pas w kierunku Przemyśla. Równolegle od 9 do 13 między węzłem Przeworsk i węzłem Łańcut prowadzone są prace przy wymianie bariery energochłonnej. Do 16 w województwie lubuskim na DK27 między przewozem a żarami kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. W tej samej części kraju nie ma innych zgłoszeń, ale utrudnienie obejmuje ważny odcinek trasy. Od 9 do 17 w województwie podlaskim na S61 między Łomżą a Szczuczynem obowiązuje zwężenie do jednego pasa. Dodatkowo wprowadzono ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Od 9 do 18 w województwie wielkopolskim na 2 na odcinku Konin, Dąbie w kierunku Warszawy koszone są pobocza, a miejscami zwężana jest jezdnia. Kierowcy powinni zachować ostrożność przy mijaniu ekipy drogowej. Od 8 do 19 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic prowadzone jest odnawianie oznakowania poziomego. Na trasie występują związane z tym utrudnienia dla kierowców. Od 8 do 20 w Zabrzu na A4 demontowane są bramownice Via Teolel, więc czasowo zajęty jest prawy pas ruchu. Utrudnienia dotyczą jezdni w kierunku Krakowa lub Wrocławia. Słuchaj radia DHT i jedź szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Niemczech policja bada, czy podejrzane przedmioty znalezione przy stacji transformatorowej w Dormagen są skutkiem sabotażu. W nocy funkcjonariusze prowadzili szerokie poszukiwania w okolicy. Do redakcji dziennika TASS trafił list od osoby, która może być odpowiedzialna za atak w pobliżu elektrowni Janschwalde i pisze w nim o niezmierzonym cierpieniu spowodowanym paliwami kopalnymi. List wysłano z Nadrenii Północnej Westfalii, a tożsamość nadawcy nie jest pewna. W Saksonii-Anhalt 6 września odbędą się lokalne wybory, a policja przygotowuje się na możliwe zamieszki i eskalację przemocy. Służby obawiają się protestów zarówno z lewicy, jak i ze strony radykalnych zwolenników Alternatywy dla Niemiec, a starć spodziewają się w Magdeburgu, Halle, Dessau-Roßlau i Halberstadt. Do zabezpieczenia wyborów mają zostać skierowane dodatkowe siły policyjne z innych krajów związkowych. Demonstracje mogą zależeć od wyników głosowania. Piątek około 1 na autostradzie A1 w rejonie Stobiecka Szlacheckiego doszło do śmiertelnego wypadku na jezdni w stronę Katowic, między węzłami Kamieńsk i Radomsko. W zderzeniu ciężarówki i busa zginęła jedna osoba. Przez kilka godzin zablokowane były dwa pasy ruchu w kierunku Katowic, co powodowało znaczne utrudnienia. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na tym odcinku autostrady. Rosyjski generał Nikołaj Warpachowicz został postrzelony w głowę w czwartek podczas przejażdżki na motocyklu w Rosji. Był oskarżony o kierowanie atakiem na szpital dziecięcy w Kijowie z lipca 2024 roku, a służby bezpieczeństwa Ukrainy postawiły mu zarzuty zbrodni wojennych. Ukraina przeprowadziła operację, mając informacje o jego nawykach. Po ataku prezydent Zełenski wezwał do dalszych działań przeciwko rosyjskim atakującym. Donald Trump ocenił, że migracja i bezpieczeństwo energetyczne to kluczowe problemy Wielkiej Brytanii i że kraj znajduje się w punkcie zwrotnym. Podkreślił potrzebę zwiększenia eksploatacji zasobów ropy i gazu na Morzu Północnym. Odnosząc się do kryzysu w hiszpańskiej Ceucie, stwierdził, że może on doprowadzić do zrujnowania Hiszpanii i wpłynąć na całą Europę. Trump skrytykował też zmarłego premiera Keira Starmera za niepowodzenia w zarządzaniu imigracją i energią. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Czas na serwis w Radiu DHT. Cyfryzacja zmienia dobroczynność, bo dziś pomoc można przekazać w kilka sekund, ale trudniej zdobyć darczyńcę i zatrzymać go na dłużej. Organizacje społeczne muszą przez to profesjonalizować działania, zatrudniać specjalistów z różnych dziedzin i rozwijać nowe kompetencje. Uczestnicy debaty zorganizowanej z inicjatywy Human Answer Institute mówili też, że darczyńcy dużą część czasu spędzają w rzeczywistości wirtualnej, gdzie zapadają również decyzje o pomaganiu. Wskazano także, że współpraca z biznesem obejmuje nie tylko wsparcie finansowe, ale też dzielenie się wiedzą i umiejętnościami pracowników. 4 robotników drogowych zginęło w środę rano na autostradzie, a jeden pod Częstochową, gdy wjechała w nich ciężarówka prowadzona przez 31-letniego mężczyznę. Badania wykazały, że kierowca był pod wpływem klefedronu, silnego syntetycznego narkotyku nazywanego kokainą dla ubogich. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Klefedron wiąże się z dużym ryzykiem uzależnienia i może powodować poważne objawy neurologiczne oraz sercowo-naczyniowe. Hiszpański premier Pedro Sánchez oskarża Rosję o odpowiedzialność za przybycie do Ceuty 72 tysiące migrantów. Według niego propaganda z Kremla miała wprowadzić migrantów w błąd, między innymi przez fałszywe informacje dotyczące orzeczenia Sądu Najwyższego. W Ceucie oraz innych miastach Hiszpanii odbyły się protesty przeciw polityce migracyjnej, które przerodziły się w zamieszki. Ekspert Ulrich Schmidt ocenia, że Rosja wykorzystuje dezinformację do destabilizowania Europy, a migracja jest postrzegana jako broń hybrydowa w ramach szerszej strategii Kremla. Szymon Hołownia może stanąć na czele klubu Polska 2050, co oznaczałoby rezygnację obecnego przewodniczącego Pawła Śliza. Paweł Śliz powiedział, że po rozmowie z Szymonem Hołownią jest gotów podjąć taką decyzję, jeśli będzie to korzystne dla klubu. Dodał, że rozstrzygnięcie ma zapaść z odpowiedzialnością za przyszłość partii i kraju. Szymon Hołownia chce wrócić do aktywnej polityki i rozważa wejście do rządu. Roberto Vannacci, lider partii Futuro Nazionale, zyskuje popularność we Włoszech, podkreślając prorosyjskie poglądy i sprzeciw wobec wspierania Ukrainy. Jego ugrupowanie ma poparcie na poziomie 7,5%, co osłabia pozycję koalicji rządowej Giorgi Meloni. Premier Włoch obawia się też ewentualnego sojuszu z Vannaccim, który mógłby podważyć jej proatlantycką politykę. Włoskie władze ostrzegają przed możliwą rosyjską interwencją w nadchodzących wyborach. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę. Today's hottest hits. DHT Radio.

tylko dla mych zer. Kiedyś w sobie zakochany, więc nie można dziwić się, że w ramionach każdej damy byłem chwilkę, może dwie. Uśmiech mam, bez dwóch zdań, mówią na mnie słodki Jan. Zakochałem się, tak zakochałem się, ja zakochałem się, tak zakochałem się, zakochałem się.

tylko dla mych zęb. Chciałem jej uchylić nieba, ona na to och nie trzeba. Bukiet w dłoniach już jej niosę i na tańce grzecznie proszę. Żel na włos, czuły głos, ona na to, że już dość. Tych amorów ma, dość tych amorów ma. Dość tych amorów ma, dość tych amorów ma.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Tusk w Sejmie odniósł się do ustawy o kryptowalutach przed głosowaniem nad prezydenckim wetem i odczytał fragmenty zeznań związanych z aferą Zonda Crypto. Premier powiedział do ław PiS i Konfederacji: wszystko wskazuje na to, że trzymają was za gardło bardzo źli ludzie. Dodał też, że głosowanie przeciwko ustawie jest politycznym samobójstwem. Wystąpienie poprzedziło sejmowe głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Sejm wybrał Macieja Berka na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a poparło go 226 posłów przy 184 głosach dla Artura Kotowskiego. W głosowaniu wzięło udział 437 posłów, a bezwzględna większość wynosiła 219. Kandydaturę Berka zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej, a Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka wcześniej zaopiniowała ją pozytywnie. Wybór nowego sędziego wiąże się z upływającą 18 września kadencją sędziego Justyna Piskorskiego. W pobliżu Porvoo w Finlandii znaleziono dron, który według wstępnego dochodzenia fińskiej Straży Granicznej jest prawdopodobnie produkcji rosyjskiej. Maszyna ma około 1,5 metra długości i była używana zarówno przez podmioty państwowe, jak i cywilne. Ministerstwo Obrony Finlandii bada sprawę pod kątem naruszenia terytorium i przestrzeni powietrznej. Według władz dron nie przenosił ładunków wybuchowych, lecz był przeznaczony do obrazowania lub mapowania terenu. Wybory w Saksonii-Anhalt mogą zadecydować o przyszłości politycznej kanclerza Friedricha Merca, a sondaże przewidują zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec. Taki wynik byłby poważnym upokorzeniem dla Merca i jego partii, a nawet przy innym scenariuszu może on mieć problem ze sformowaniem koalicji z lewicowymi partiami. W partii CDU trwają też dyskusje o możliwości zmiany lidera. AfD może zakwestionować wyniki wyborów, co grozi dalszymi napięciami politycznymi. Sąd na Malcie uniewinnił Eugena Fenecha z zarzutu współudziału w zabójstwie dziennikarki śledczej Daphne Caruany Galizi. Biznesmenowi groziła kara dożywotniego pozbawienia wolności, a werdykt przysięgłych wyniósł 8-1 na jego korzyść. Daphne Caruana Galizia zginęła w 2017 roku w wyniku wybuchu bomby podłożonej pod jej samochód. Wcześniej za udział w zabójstwie skazano inne osoby, Vincent Muscat dostał 15 lat, a bracia De Giorgio 40 lat. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie, teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Sejm nie uchwalił ponownie ustawy o rynku kryptoaktywów, bo nie uzyskał wymaganej większości do odrzucenia weta prezydenta Karola Nawrockiego. Głosowało 442 posłów, 241 było za odrzuceniem weta, 198 przeciw, a 3 wstrzymały się od głosu. Rządowej koalicji zabrakło 25 głosów. Prezydent wcześniej zawetował ustawę, argumentując, że może zagrażać wolnościom Polaków oraz stabilności państwa. Chiny nie śpieszą się z wyrażeniem zgody na budowę gazociągu Siła Syberii 2, który jest ważny dla Putina. Chińskie wypowiedzi w tej sprawie są ogólne i niezobowiązujące, a w chińskim planie rozwoju na lata od 2026 do 2030 nie ma wzmianki o tym projekcie. Rosja ma trudności z zaspokojeniem potrzeb związanych z eksportem gazu, co wzmacnia pozycję negocjacyjną Chin. Rosyjskie firmy produkujące rury gazowe liczą na realizację inwestycji, by wykorzystać swoje moce produkcyjne. Świnoujście, 31 sierpnia 2026 roku. Smulders Projekt z Poland, spółka należąca do Smulders, z sukcesem zakończył produkcję, montaż oraz załadunek podwieszanych platform wewnętrznych Suspended Internal Platforms. SIP przeznaczonych dla morskiej farmy wiatrowej Baltica II. Ciało Witolda Płóciennika, operatora filmowego, znaleziono w lesie w Lubniewicach, blisko Jeziora Krzywe. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim stwierdziła, że okoliczności i miejsce znalezienia zwłok nie wskazują bezpośrednio na kryminalny charakter zdarzenia. Na ciele Płóciennika nie znaleziono widocznych obrażeń, a ciało zabezpieczono do sekcji zwłok. Od września 2025 roku lekcje religii i etyki w szkołach odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo, a zajęcia mają być organizowane bezpośrednio przed obowiązkowymi lekcjami lub po nich. Katecheci i rodzice zwracają uwagę, że takie ustawianie religii na pierwszej albo ostatniej godzinie utrudnia udział uczniom, zwłaszcza dojeżdżającym do szkoły, i w praktyce może zniechęcać do chodzenia na te zajęcia. Według danych przytoczonych przez Kościół w roku szkolnym 2024-2025 na religię uczęszczało 75,6% uczniów, wobec 78,6% rok wcześniej. Kolejne zmiany mają wejść stopniowo od 1 września 2027 roku wraz z nową podstawą programową. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
1: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my, Radio DHT.

treat you right. Take you home, light up your night.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Sejm w piątek nie odrzucił trzeciego weta prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Do uchwalenia ustawy zabrakło 25 głosów, a za odrzuceniem weta głosowało 241 posłów. Po głosowaniu politycy zamieścili w sieci ostre komentarze, a minister finansów Andrzej Domański skrytykował polityków Prawa i Sprawiedliwości, zarzucając im ochronę oszustów. Arkadiusz Mercha napisał, że Prawo i Sprawiedliwość stoi po stronie szemranych biznesów i mafijnych układów. Jarosław Kaczyński skomentował oskarżenia Donalda Tuska dotyczące zonda Crypto, nazywając je fałszywymi stwierdzeniami. Prezes PiS powiedział, że nie miał żadnego związku z kryptowalutami i nie wiedział, kim jest Przemysław Kral. Wspomniał też o potrzebie przywrócenia praworządności w Polsce w kontekście śledztwa. Jarosław Kaczyński podkreślił, że nie ma dowodów na jego rzekome powiązania. W Albanii zablokowano dziesiątki kont na Instagramie należących do aktywistów, dziennikarzy i lidera partii opozycyjnej w związku z protestami przeciwko budowie luksusowego kurortu powiązanego z Jaredem Kushnerem. Meta, właściciel Instagrama, przywróciła część kont, ale wiele osób nadal ma ograniczenia. Europejska Partia Demokratyczna domaga się wyjaśnień od Mety w sprawie blokowania profili. Eksperci ostrzegają przed skoordynowaną kampanią.

0: mającą na celu uciszenie krytycznych głosów i dokumentowanie protestów. Rosyjskie regiony coraz bardziej angażują się w wojnę, co prowadzi do stagnacji gospodarczej i nowych zasad budżetowych. W pierwszej połowie 2026 roku większość regionów ograniczyła wydatki mimo wzrostu dochodów, a deficyt budżetowy był niemal zerowy. Wyższe podatki i akcyzy zwiększyły wpływy, ale na nowych terytoriach i w regionach blisko frontu sytuacja gospodarcza wyraźnie się pogorszyła, a codzienne życie mieszkańców zostało zniszczone. Moskwa pozostaje relatywnie prosperująca i ma niższy wskaźnik ofiar wojennych niż inne regiony Rosji. Javier Milei, prezydent Argentyny, zapowiada działania mające na celu odzyskanie Falklandów i nazywa to świętą sprawą Argentyny. Zapowiada też sankcje dla firm wydobywających ropę w rejonie wysp, co może zaostrzyć napięcia z Wielką Brytanią, która kontroluje to terytorium. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, zasugerował możliwość zmiany stanowiska Stanów Zjednoczonych w sprawie statusu Falklandów, a Milei poparł tę deklarację. Argentyna buduje nową bazę wojskową na ziemi ognistej w ramach współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
1: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, zdobywając 226 głosów przy udziale 437 posłów. Przeciwko jego kandydaturze zagłosował Włodzimierz Czarzasty, który był jedynym posłem lewicy głosującym inaczej niż pozostali członkowie klubu biorący udział w głosowaniu. Przeciwko Berka opowiedzieli się też niektórzy posłowie opozycji i innych klubów, a Klaudia Jachira była jedyną posłanką swojej partii, która zagłosowała przeciwko. Franciszek Sterczewski nie oddał głosu. Przywódca Iranu Mojtaba Chamenei mianował 6 weteranów wojennych na kluczowe stanowiska w irańskiej strukturze władzy. Ahmad Wahidi został formalnie mianowany dowódcą Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, a jego zastępcą został Mostafa Izadi. Mohsen Rezale został przedstawicielem przywódcy oraz sekretarzem Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ali Abdollahi został szefem sztabu sił zbrojnych, Kiomars Heldari jego zastępcą, a Ali Osmai objął dowództwo marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Hosseini Daeb, były szef wywiadu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, wrócił

0: wrócił do władzy jako szef Basiju, co ma wzmocnić obóz Chameneiego w obliczu obaw o protesty i niestabilność w kraju. Coraz mniej uczniów chodzi na lekcje religii po zmianach w organizacji planów zajęć, które obowiązują od września 2025 roku. Lekcje religii i etyki odbywają się teraz w wymiarze jednej godziny tygodniowo i mają być ustawiane bezpośrednio przed obowiązkowymi zajęciami albo po nich. A w klasach i szkoły podstawowej można łączyć uczniów w grupy międzyklasowe, gdy w danej klasie mniej niż 7 uczniów zadeklarowało udział. Katecheci i rodzice wskazują, że umieszczanie religii na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej utrudnia udział w zajęciach, zwłaszcza uczniom dojeżdżającym. A w niektórych przypadkach prowadzi do rezygnacji z religii. Według danych przywołanych przez Kościół w roku szkolnym 2024-2025 na religię chodziło 75,6% uczniów. Wobec 78,6% rok wcześniej, a kolejne zmiany mają być stopniowo wprowadzane od 1 września 2027 roku wraz z nową podstawą programową. Premier Donald Tusk odczytał w Sejmie fragmenty protokołu z przesłuchania w sprawie zonda krypto i zarzucił politykom głosującym przeciwko ustawie o rynku kryptoaktywów, że trwają w uporze pod wpływem bardzo złych ludzi. Zacytował też zeznanie, według którego jednej z przesłuchiwanych osób obiecano ułaskawienie prezydenta, jeśli Karol Nawrocki zostanie prezydentem. Po tych słowach marszałek Sejmu zarządził minutową przerwę i zwołał konwent seniorów. Po wznowieniu obrad Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów, więc decyzja Karola Nawrockiego pozostała w mocy. Komisja Europejska zapowiada, że Brazylia musi spełniać te same wymogi, które obowiązują europejskich producentów, jeśli chce wrócić na unijny rynek. Rzecznik Komisji Europejskiej Olaf Gill podkreślił, że zasady dotyczące oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe stosują się bez wyjątku do wszystkich producentów, także zagranicznych. Dzisiaj ma zakończyć się unijny audyt produkcji brazylijskiego drobiu i miodu, a pozytywny wynik może otworzyć drogę do wznowienia eksportu tych produktów do Unii Europejskiej. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należeć do krajów Unii Europejskiej. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
1: Radio DHT

0: słuchacie radia DHT.
1: Niestety Magda nie napisała jeszcze tekstu do tej piosenki. W związku z tym piosenka na razie nie posiada tekstu.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Republikanie obawiają się, że wojna w Iranie zaszkodzi im w listopadowych wyborach, bo wysokie ceny benzyny i artykułów spożywczych nadal nie spadają. Władze Stanów Zjednoczonych nie przewidują szybkiego zakończenia konfliktu, a otoczenie prezydenta mówi, że nie wiadomo, kiedy i jak się on skończy. Donald Trump stwierdził, że nie wpływa na tempo wojny i podkreślił konieczność zapobieżenia Iranowi w posiadaniu broni jądrowej. Republikanie liczyli, że porozumienie z Iranem pozwoli zakończyć konflikt przed wyborami, ale ten scenariusz się nie spełnił. Mikołaj Dorożała złożył w czwartek rezygnację ze stanowiska wiceministra klimatu i środowiska oraz głównego konserwatora przyrody. Rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska potwierdził, że pełnił tę funkcję od 2023 roku. Dorożała poinformował w mediach społecznościowych, że odchodzi z poczuciem uczciwie wykonanej pracy i z czystym sumieniem. Wcześniej był rekomendowany przez Polskę 2050. Wojciech K., znany w internecie jako Wojtas, został skazany przez lubelski sąd na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata za przesyłanie materiałów pornograficznych 13-letniej dziewczynce. Sąd zaakceptował wniosek obrońcy o wydanie wyroku skazującego bez przesłuchania świadków. W ramach kary oskarżony będzie pod nadzorem kuratora i ma zakaz kontaktu z pokrzywdzoną. Do przestępstwa doszło w 2014 roku, a śledztwo rozpoczęło się po ujawnieniu sprawy przez świadka w 2019 roku. Republikanie obawiają się, że Donald Trump może zaszkodzić ich szansom w zbliżających się wyborach, mimo że chce on pomóc partii przed głosowaniem. Część polityków z niepewnych okręgów prosi, by nie odwiedzał ich regionów, bo jego obecność może zrażać wyborców. Rada Komitetu Krajowego Partii Republikańskiej ostrzega jednak, że dystansowanie się od Trumpa może zniechęcić jego zwolenników. Jeden z republikańskich polityków mówi, że zbyt częste odwoływanie się do Trumpa i jednoczesne tracenie jego łaski jest dla nich politycznie ryzykowne. Donald Tusk ujawnił w Sejmie fragmenty zeznań dotyczących zonda Crypto, w których pojawiło się nazwisko Karola Nawrockiego. Premier przekazał też, że Przemysław Kral miał zapłacić

zapłacić 2 miliony złotych Zbigniewowi Ziobrze za pomoc prawną, a pośredniczką miała być jego żona. Karol Nawrocki odpowiedział w serwisie X, ostrzegając przed oszustwami i potwierdzając, że takie obietnice nie mają podstaw. Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie podlaskim na S61 na odcinku Łomża - Szczuczyn obowiązuje zwężenie do jednego pasa. Kierowcy muszą też liczyć się z ograniczeniem prędkości do 90 km na godzinę. Do 18 w województwie podkarpackim na 4 między węzłem Sędziszów a węzłem Rzeszów Zachód trwa koszenie poboczy i miejscami zwężenie jezdni. Równolegle na odcinku od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Północ prowadzone są prace przy ekranach akustycznych. Do 18 w województwie wielkopolskim na A2 na odcinku Konin-Dąbie w kierunku Warszawy również prowadzone jest koszenie poboczy. W tej okolicy miejscami trzeba zwolnić, bo jezdnia jest zwężona. Do 19 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic trwają prace przy odnowieniu oznakowania poziomego. Na trasie występują utrudnienia dla kierowców. Do 20 w województwie śląskim na 4 w Zabrzu demontowane są bramownice Via TOLL. Na jezdni w kierunku Krakowa lub Wrocławia czasowo zajęty jest prawy pas ruchu. Również do 20 w województwie śląskim Brudzie Śląskiej na 4 trwa demontaż bramownic Via TOLL. W kierunku Krakowa kierowcy muszą liczyć się z czasowym zajęciem prawego pasa ruchu. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

się, tak zakochałem się. Ja zakochałem się, tak zakochałem się. Zakochałem się.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Potencjalny sprawca ataków na niemiecką infrastrukturę energetyczną, Daniel V, pozostawił list, w którym wyjaśnia swoje motywy i przyznaje się do ataków. Oskarża wytwarzanie energii z paliw kopalnych o zbrodnie i twierdzi, że jego działania mają na celu zakończenie cierpienia. W piśmie opisuje też szczegóły konstrukcji ładunków, których użył. Poszukiwania Daniela V. prowadzone są w całej Europie, a władze badają, czy rzeczywiście jest on związany z atakami. Rosyjski dron uderzył w budynek Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w centrum Kijowa, w okolicy Złotych Wrót, gdzie około 14:30 polskiego czasu doszło do eksplozji i pojawił się gęsty dym. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował o pożarze w dzielnicy Szewczenkowskiej po upadku bezzałogowca na dach budynku niemieszkalnego oraz o hospitalizacji jednej poszkodowanej osoby. Wołodymyr Zełenski przekazał, że dron był skierowany bezpośrednio na biuro szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w tym budynku, a wszystkie służby ratunkowe są na miejscu. Zapowiedział też przygotowanie adekwatnej odpowiedzi dla Rosji, w której ma wesprzeć wojsko. Po wyborach śródokresowych do Kongresu Donald Trump oficjalnie stanie się kulawą kaczką i wkroczy w drugą połowę kadencji bez możliwości ubiegania się o reelekcję. W drugiej kadencji bardziej polega na osobistej lojalności i wypłacaniu politycznie wartościowych przywilejów, co osłabia tradycyjne instytucje. Jego polityka może stać się bardziej agresywna, a wyborcy zaczynają tracić zaufanie do republikanów. Jeśli demokraci przejmą kontrolę nad Izbą Reprezentantów, Trump będzie musiał negocjować i może napotkać ograniczenia legislacyjne. Chiny zyskały 27 miliardów dolarów dzięki obniżonym cenom rosyjskiej ropy, stając się jej największym odbiorcą po nałożeniu sankcji przez Zachód. Udział rosyjskiej ropy w Chinach osiągnął 27%, a w 2022 roku dostawy przekroczyły 100 milionów ton. Ropa typu Urals była sprzedawana z dyskontem, wynoszącym od 26 do 27 dolarów za baryłkę względem ceny Brent. Indie, drugi największy odbiorca rosyjskiej ropy, zaoszczędziły 12 miliardów 600 milionów dolarów w latach 2022 do 2025. W ostatnich latach w Unii Europejskiej wyraźnie wzrosła liczba wiz turystycznych wydawanych obywatelom Rosji, szczególnie w 2023 roku. Włochy, Francja i Hiszpania prowadzą w statystykach, a Włochy wydały w 2024 roku 161 tysięcy wiz. Minister spraw zagranicznych Włoch zapowiedział, że zajmie się tą sytuacją, a Niemcy i Estonia krytykują łatwość uzyskania takich dokumentów przez Rosjan. Roderich Kiesewetter z Niemiec wezwał do całkowitego zawieszenia wydawania wiz turystycznych dla obywateli Rosji. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: You are listening to hits of three generations.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie podkarpackim na 4 między węzłem Sędziszów a węzłem Rzeszów Zachód drogowcy koszą pobocza, więc miejscami jezdnia jest zwężona. Równolegle na odcinku od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Północ trwają prace przy ekranach akustycznych. Do 18 w województwie wielkopolskim na 2 między Koninem a Dąbiem w kierunku Warszawy również prowadzone jest koszenie poboczy. Kierowcy muszą liczyć się z miejscowym zwężeniem jezdni. Do 19 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego. Na trasie występują utrudnienia dla kierowców. Do 20 w województwie śląskim na 4 w Zabrzu demontowane są bramownice Via Teolel, a prawy pas w kierunku Krakowa lub Wrocławia jest czasowo zajęty. Również w Rudzie Śląskiej prowadzone są te same prace i obowiązuje zajęcie prawego pasa. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: To jest Triple, przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W sierpniu 2026 roku Rosja musiała zamykać lotniska 993 razy z powodu ataków dronowych. To rekordowy wynik, większy o ponad 1/3 niż w lipcu. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił rosyjskie niebo całkowicie niebezpiecznym dla lotów cywilnych. A ostrzeżenie Ukrainy o de facto zamknięciu rosyjskiego nieba było odczuwalne jeszcze przed jego oficjalnym komunikatem na początku września. Pegasus i Fly Dubai odwołały już loty do Moskwy, wskazując na problemy operacyjne i techniczne. Zbigniew Bobucki, minister w kancelarii prezydenta RP, został zapytany w Sejmie przez dziennikarkę o inwestycje w giełdzie Zonda Crypto. W odpowiedzi wyjął telefon i zaproponował, że może go oddać do przejrzenia dziennikarzom oraz służbom. Bobucki powiedział, że nigdy nie inwestował w Zonda Crypto i nie zna jego prezesa. Krytykował też Donalda Tuska, zarzucając mu powoływanie się na nieuczciwe źródła. Waldemar Żurek skrytykował pomysł Prawa i Sprawiedliwości, by powstała komisja zaufania publicznego do wyjaśnienia afery Zonda Crypto, nazywając to zamulaniem sprawy pierwszymi medialnymi igrzyskami. Minister Sprawiedliwości podkreślił, że prokuratura jest apolityczna i powinna prowadzić postępowanie bez udziału innych gremiów. W sprawie pojawiły się informacje o rzekomych korupcyjnych powiązaniach i płatnościach na rzecz Zbigniewa Ziobry. Waldemar Żurek zaznaczył też, że dalsze działania w sprawie Zonda Crypto są planowane. Mongolia zmaga się z kryzysem paliwowym spowodowanym niedoborem benzyny i oleju napędowego w Rosji, która jest jej głównym dostawcą. Prawie 95% paliwa importowanego do Mongolii pochodzi z Rosji, a w kraju tworzą się długie kolejki na stacjach benzynowych i obowiązują ograniczenia w sprzedaży paliwa. Ceny paliwa wzrosły do wartości od 1,5 do prawie 2 dolarów za litr, wobec około 1 dolara na wiosnę. Mongolia rozważa też ograniczenie importu rosyjskiego zboża i planuje zakupy do 100 tysięcy ton pszenicy. Uber zwolnił w Krakowie ponad 150 pracowników, a planowane są kolejne redukcje. Zwolnienia są częścią restrukturyzacji i przenoszenia części procesów do Indii. Zwolnieni pracownicy mają przeszkolić nowo zatrudnionych pracowników z Indii. Władze miasta planują działania wspierające pracowników w okresie transformacji rynku pracy. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie podkarpackim na 4 między węzłem Sędziszów a węzłem Rzeszów Zachód drogowcy koszą pobocza, więc miejscami jezdnia jest zwężona. Równolegle na odcinku od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Północ trwają prace przy ekranach akustycznych. Do 18 w województwie wielkopolskim na 2 między Koninem a Dąbiem w kierunku Warszawy również prowadzone jest koszenie poboczy. Kierowcy muszą liczyć się z miejscowym zwężeniem jezdni. Do 19 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego. Na trasie występują utrudnienia dla kierowców. Do 20 w województwie śląskim na 4 w Zabrzu demontowane są bramownice Via Teolel, a prawy pas w kierunku Krakowa lub Wrocławia jest czasowo zajęty. Również w Rudzie Śląskiej prowadzone są te same prace i obowiązuje zajęcie prawego pasa. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. Bank Postanska Stadionica w Serbii od 28 sierpnia zaostrzył warunki otwierania kont przez nierezydentów, w tym Rosjan. Osobiste rachunki nie mogą już być zakładane na podstawie paszportu, lecz tylko w określonych celach. Konto można otworzyć wyłącznie w związku z zakupem nieruchomości albo zatrudnieniem w serbskich firmach. Na Serbię rośnie presja ze strony Unii Europejskiej, by ograniczała liczbę zezwoleń na pobyt dla Rosjan, a niespełnienie wymagań może skutkować wizowymi ograniczeniami dla Serbów. Posłowie Rozwoju Plus złożyli projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania działań organów władzy publicznej wobec platform wymiany kryptoaktywów Bitba i Zonda Crypto. Pod projektem podpisali się także posłowie Razem, Konfederacji, Demokracji Bezpośredniej oraz kilka osób niezrzeszonych, a łącznie poparło go ponad 60 osób. Łukasz Schreiber powiedział, że ugrupowanie liczy na poparcie wszystkich klubów parlamentarnych. A Krzysztof Szczucki zaapelował, by marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty jak najszybciej wprowadził wniosek do porządku obrad. Projekt ma objąć okres od 29 marca 2014 roku, kiedy powstała giełda Bitbuy. Francja przeznaczy ponad 1 miliard euro na pomoc rolnikom po stratach spowodowanych upałami, pożarami i suszą. Pieniądze mają zapobiec bankructwom i pomóc w przywróceniu produkcji rolnej, między innymi przez zakup nasion i paszy. Szacuje się, że od 30 tysięcy do 35 tysięcy gospodarstw jest w niepewnej sytuacji finansowej. Wydatki obejmą też zwiększenie budżetu na program Solidarności Narodowej oraz Fundusz Odbudowy Rolnictwa. Zarząd planuje rozszerzyć programy wsparcia i ulgi podatkowe. Swedbank wprowadził nowe ubezpieczenia wojenne dla klientów w krajach bałtyckich. Polisy obejmują szkody spowodowane atakami dronów, ale nie dotyczą konfliktów między pięcioma światowymi mocarstwami ani szkód spowodowanych bronią chemiczną, biologiczną czy jądrową. Nowa oferta jest dostępna od sierpnia 2026 roku, a przez pierwsze 6 miesięcy klienci mogą korzystać z niej bezpłatnie. Władze Stotkisk Professional Football League wprowadziły tymczasowe porozumienie po zamieszkach podczas ćwierćfinału Pucharu Szkocji między Celtic i Rangers na stadionie Ibrox 8 marca. Mecz został zakłócony przez wtargnięcie kibiców obu drużyn na murawę, rzucanie racami i przepychanki, a policja oraz stewardzi musieli utworzyć kordon, by przywrócić porządek. Zgodnie z decyzją Celtic i Rangers nie będą mogli liczyć na doping swoich kibiców z sektorów gości w meczach szkockiej ekstraklasy oraz w spotkaniu Pucharu Ligi Szkockiej na stadionie Ibrox 13 września. Podobne ograniczenie ma obowiązywać także wtedy, gdy oba zespoły trafią na siebie w rozgrywkach o Puchar Szkocji. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Część ukraińskich uchodźców wojennych opuszcza Polskę, a w lipcu liczba obywateli Ukrainy ze statusem ochrony czasowej w Polsce spadła o 8,11 tysiąca do 953 100. Coraz częściej wybierają Czechy, gdzie na koniec lipca przebywało około 395 tysięcy beneficjentów ochrony. W Niemczech w tym samym okresie było blisko 1 miliona 290 tysięcy takich osób, a wysokie liczby odnotowano także w Hiszpanii, Rumunii i na Słowacji. Ukraińcy pozostają najliczniejszą grupą korzystającą z ochrony tymczasowej w Unii Europejskiej, a w czerwcu o taki status wystąpiło ponad 24 tysiące obywateli Ukrainy. 27 sierpnia galon oleju napędowego kosztował średnio 5,61 dolara, wobec 5,37 dolara miesiąc wcześniej i 3,71 dolara rok wcześniej. To najwyższy poziom w historii według danych ALA. Galon benzyny bezołowiowej kosztował w czwartek 4,15 dolara, za jej rekord padł 14 czerwca 2022 roku i wyniósł 5,16 dolara. Rosnące ceny paliw są problemem dla administracji prezydenta Donalda Trumpa przed częściowymi wyborami do kongresu na początku listopada. Szef rosyjskiego wywiadu Siergiej Naryszkin ocenił, że wybuch konfliktu w całej Eurazji jest realny, a nawet niewielkie wydarzenie może wywołać gwałtowny kryzys. Przemawiając na 22. spotkaniu konferencji szefów Agencji Bezpieczeństwa i Służb Wywiadowczych Państw WNP, mówił, że w takim scenariuszu dyplomacja może przestać działać, a państwa mogą zostać wciągnięte w konflikt totalny. Naryszkin odniósł się też do przyjętej w 2025 roku strategii obronnej Unii Europejskiej, twierdząc, że zakłada ona gotowość do ewentualnego konfliktu zbrojnego na dużą skalę do 2030 roku i wskazuje Rosję jako główne zagrożenie. Wezwał służby państw Wspólnoty Niepodległych Państw do wzmacniania systemu bezpieczeństwa zbiorowego, zanim, jak mówił, spirala eskalacji osiągnie punkt krytyczny. W rejonie ulicy Wiejskiej w Oleśnicy przed 15:00 pociąg potrącił dwie osoby, które zginęły na miejscu. Ofiarami były matka i jej dziecko, do wypadku doszło na niestrzeżonym przejściu dla pieszych. Na miejscu trwają czynności śledcze, zabezpieczane są ślady i zapis monitoringu. Ruch pociągów był krótko całkowicie wstrzymany, a teraz odbywa się jednym torem z ograniczoną prędkością. W szwajcarskiej miejscowości Bir w kantonie Argowia 17-letnia Polka padła w czwartek wieczorem ofiarą napaści na tle seksualnym, gdy szła ścieżką rowerową. Sprawca zaatakował ją od tyłu, a po zdecydowanym oporze dziewczyny zbiegł. Policja poszukuje mężczyzny w wieku od 20 do 30 lat, o wzroście od 170 do 190 cm, z krótkimi blond włosami i w czarnej bluzie z kapturem. Funkcjonariusze proszą świadków o kontakt, by ustalić tożsamość sprawcy. Do następnego serwisu. Teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Ty niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zgłoszenia o Pumanie w gminie Goworowo w województwie mazowieckim. Mieszkańcy dostali ostrzeżenie o rzekomym niebezpiecznym zwierzęciu po żarcie jednego z mieszkańców, który przesłał też zdjęcie, by uwiarygodnić meldunek. Zgłoszenie uruchomiło służby, które zaczęły poszukiwania nieistniejącego drapieżnika. Sprawa może zostać zakwalifikowana jako stworzenie fałszywego zagrożenia, za co grozi do 8 lat więzienia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział odpowiedź na ataki Rosji i mówił o wyznaczonym obszarze działań. Po ataku drona na siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie polecił symetryczną i dotkliwą odpowiedź z udziałem sił zbrojnych. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha określił ten atak jako znaczącą eskalację. Zełenski dodał, że czas odpowiedzi zostanie starannie wybrany, aby przyniósł zamierzony efekt. W partii Zjednoczenie Narodowe pojawiły się podziały dotyczące pomocy wojskowej dla Ukrainy, co osłabia zaufanie do Marine Le Pen przed wyborami prezydenckimi. Wiceprzewodniczący RN, Louis Alliot, zasugerował ograniczenie wsparcia dla Ukrainy, a centroprawicowi rywale wykorzystują ten spór, oskarżając partię Le Pen o grę na rękę Rosji. Marine Le Pen wzywa do pokojowej konferencji, ale nie odnosi się do komentarzy Alliota o pomocy wojskowej. Różnice w poglądach między Le Pen a Jordanem Bardellą dotyczą także Sojuszu Północnoatlantyckiego i innych ważnych kwestii społecznych. Mikołaj Dorożała zrezygnował z funkcji wiceministra klimatu i środowiska oraz głównego konserwatora przyrody. Jego dymisję skomentowała w mediach społecznościowych Urszula Pasławska, wiceprezeska Polskiego Stronnictwa Ludowego, publikując grafikę AI z napisem „Koniec dręczenia myśliwych i leśników”. Dorożała był związany z ruchem Polska 2050 i pełnił tę funkcję od 2023 roku. Posłowie Rozwoju Plus, Razem, Konfederacji, Demokracji Bezpośredniej i kilku niezrzeszonych złożyli projekt uchwały o powołaniu komisji śledczej do zbadania sprawy Zonda Crypto. Wniosek podpisało ponad 60 osób, choć Rozwój Plus ma 41 posłów i do złożenia projektu potrzebował wsparcia innych ugrupowań. Projekt ma objąć okres od 29 marca 2014 roku, gdy powstała giełda Bitbal, poprzedniczka Zonda Crypto. Krzysztof Szczucki i Łukasz Schreiber liczą, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty szybko wprowadzi wniosek do porządku obrad i że trafi on pod głosowanie. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: Muzyka na każdą pogodę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Witold Kornicki, brat Zbigniewa Ziobry, domaga się przeprosin od premiera Donalda Tuska za słowa wypowiedziane w Sejmie w sprawie afery Zonda Crypto. Kornicki zaprzecza, by istniała fundacja, o której mówił premier, i odrzuca jakiekolwiek powiązania z Zonda Crypto. W oświadczeniu nazwał wypowiedź

0: na sali obrad. W Niemczech wykryto planowany sabotaż w pobliżu stacji transformatorowych w powiatach Görlitz i Bautzen. Znaleziono tam urządzenia wybuchowe lub zapalające w rejonie stacji, gdzie koncern LEAG wydobywa węgiel brunatny. Policja przeszukuje linie wysokiego napięcia, by odnaleźć ewentualne dodatkowe ładunki. Miejsca zdarzeń znajdują się blisko gmin Schleife i Lofsa. Sławomir Ćwik ma od poniedziałku zastąpić Mikołaja Dorożałę na stanowisku wiceministra klimatu i środowiska. Dorożała zrezygnował w piątek z funkcji wiceministra klimatu i środowiska oraz głównego konserwatora przyrody, a stanowisko głównego konserwatora przyrody ma objąć inna osoba. Według polskiej agencji prasowej dymisja miała wynikać z różnic w ocenie działalności resortu między Mikołajem Dorożałą a Pauliną Henning-Kloską, ministrą klimatu oraz posłanką i szefową klubu Centrum. Sławomir Ćwik jest posłem wybranym w 2023 roku z list trzeciej drogi. W lutym został wiceprzewodniczącym Polski 2050, a od lipca zasiada w zarządzie partii Unia Centrum. Warszawski sąd ukarał naganą Michała Rachonia za biegnięcie za samochodem, którym policja odwoziła Zbigniewa Ziobrę z siedziby telewizji Republika do Sejmu. Incydent miał miejsce 31 stycznia 2025 roku przed siedzibą stacji. A Rachoń wraz z innym mężczyzną wtargnęli na jezdnię i biegali przez ulice Tłomackie oraz Aleje Solidarności. Sąd uznał go winnym naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wyrok jest nieprawomocny. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
1: Tu Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. Giorgia Meloni świętowała w Bari rekord swojego gabinetu, który jest najdłużej urzędującym rządem w historii Republiki Włoskiej. Premier mówiła do polityków i kilku tysięcy sympatyków, że stabilność jest kluczem do

Za linię powalone drzewo spadło na samochód i zrywało linię energetyczną. Do godziny 20 nie było osób poszkodowanych, a w całej Polsce strażacy interweniowali już ponad 900 razy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla niemal całego kraju. Gorzowscy policjanci zatrzymali poszukiwanego 38-latka, który nie stawił się do zakładu karnego do odbycia kary ponad roku pozbawienia wolności. Do akcji, która odbyła się we wtorek, 1 września, w jednym z mieszkań w Gorzowie, włączyli się także funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową i kontrterroryści z Gorzowa Wielkopolskiego. Przy mężczyźnie oraz jego 31-letnim znajomym zabezpieczono amfetaminę, marihuanę i inne substancje, a obu zatrzymanym postawiono zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. 31-latek objęty został dozorem, a 38-latek trafił do więzienia, gdzie odbędzie zasądzoną karę za znęcanie i groźby. Eksmisję na osiedlu maltańskim próbowali zablokować sąsiedzi kobiety oraz obrońcy praw lokatorów, a policja siłą usunęła demonstrantów i wylegitymowała ponad 60 osób. Dwie osoby zostały poszkodowane, a eksmitowana kobieta znalazła schronienie u sąsiadki. Kuria tłumaczy, że zabudowa na terenie przy ulicy Warszawskiej 82 powstała bez zgody parafii, nie spełnia podstawowych norm bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowych i sanitarnych. Pełnomocnik spółki Komandoria mówi, że eksmisje poprzedziły liczne próby porozumienia z mieszkańcami, a spółka oferowała m.in. sfinansowanie rocznego najmu mieszkania. Do tej pory podpisano ponad 120 porozumień, ponad 200 parceli jest już objętych nowymi ustaleniami lub pozostaje pustych, a około 80 parceli wciąż czeka na rozwiązanie sytuacji. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję w sprawie map świata, promującą odchodzenie od projekcji Mercatora na rzecz dokładniejszego przedstawiania powierzchni kontynentów. Mercator, używany od XVI wieku, zniekształca wielkość obszarów położonych bliżej biegunów, przez co Afryka i Grenlandia mogą wyglądać na podobnej wielkości. Choć Afryka jest około 14 razy większa od Grenlandii. Rezolucję promowało Togo przy wsparciu Unii Afrykańskiej, a w lutym wszystkie 54 kraje należące do tej organizacji przyjęły projekcję EAWAL Earth. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego nie są prawnie wiążące, ale decyzja może wpłynąć na programy edukacyjne, materiały instytucji publicznych i narzędzia kartograficzne. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Jan Grabiec, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zdementował doniesienia o możliwości wejścia Szymona Hołowni do rządu. Hołownia pełni funkcję wicemarszałka Sejmu, a media spekulują też o jego powrocie na przewodniczącego klubu parlamentarnego. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, obecna szefowa Polski 2050, zaapelowała o zakończenie idiotycznych przecieków stołkowych. Grabiec podkreślił, że decyzje dotyczące Hołowni mają być wynikiem współpracy w ramach koalicji. Słowackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło atak drona na siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w centrum Kijowa. W pobliżu znajduje się sekcja konsularna słowackiej ambasady, która w momencie ataku była pusta. Minister Juraj Blanar wezwał rosyjskiego ambasadora do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Słowacja apeluje o zaprzestanie działań zagrażających życiu cywilów i o unikanie eskalacji konfliktu. Zbigniew Ziobro skontaktował się z Przemysławem Kralem po odmowie Prawa i Sprawiedliwości w sprawie finansowania jego fundacji. Donald Tusk ujawnił

napowietrznych i poszukuje kolejnych ładunków wybuchowych. W jednym z przypadków doszło też do uszkodzenia linii napowietrznych w Turnow-Preilack z użyciem urządzeń przypominających rakiety. Policja pozostaje w stanie najwyższej gotowości przed nadchodzącymi wyborami. Sławomir Ćwik ma od poniedziałku zastąpić Mikołaja Dorożałę na stanowisku wiceministra klimatu i środowiska, a także przejąć część jego zadań. Mikołaj Dorożała, który od 2023 roku pełnił funkcję wiceministra klimatu i środowiska oraz głównego konserwatora przyrody, podał się w piątek do dymisji. Stanowisko głównego konserwatora przyrody ma objąć inna osoba. Sławomir Ćwik nie zaprzeczył tym doniesieniom i powiedział, że nie chciałby wychodzić przed panią minister. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie podkarpackim na 4 między węzłem Sędziszów a węzłem Rzeszów Zachód drogowcy koszą pobocza, więc miejscami jezdnia jest zwężona. Równolegle na odcinku od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Północ trwają prace przy ekranach akustycznych. Do 18 w województwie wielkopolskim na 2 między Koninem a Dąbiem w kierunku Warszawy również prowadzone jest koszenie poboczy. Kierowcy muszą liczyć się z miejscowym zwężeniem jezdni. Do 19 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego. Na trasie występują utrudnienia dla kierowców. Do 20 w województwie śląskim na 4 w Zabrzu demontowane są bramownice Via Teolel, a prawy pas w kierunku Krakowa lub Wrocławia jest czasowo zajęty. Również w Rudzie Śląskiej prowadzone są te same prace i obowiązuje zajęcie prawego pasa. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to hits of three generations.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Ukraińskie wojsko otrzymało rozkaz wstrzymania ognia na linii frontu od 04 września do 8 września. Informacje o ciszy na froncie pochodzą z nieoficjalnych źródeł w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy oraz wśród dowódców wojskowych. Wysłannicy Donalda Trumpa mają udać się w niedzielę najpierw do Moskwy, a potem do Kijowa, aby rozmawiać o zakończeniu wojny w Ukrainie. Donald Trump zapowiedział, że jego przedstawiciele przyniosą propozycję zakończenia konfliktu. Donald Trump podpisał w piątek w gabinecie owalnym rozporządzenie wykonawcze wspierające amerykańskich farmerów, które ma zachęcić Stany do zdjęcia wilka meksykańskiego z listy gatunków chronionych. Prezydent zapytał hodowców, czy mają coś przeciwko odstrzałowi wilków, które były chronione przez ponad 50 lat. Stwierdził też, że farmerzy mogą już teraz strzelać do wilków. Sekretarz rolnictwa wskazała na trudności hodowców w obronie stad przed drapieżnikami. Silne wichury w województwie wielkopolskim spowodowały liczne zniszczenia, a strażacy interweniowali już ponad 250 razy. Najwięcej zgłoszeń dotyczy powalonych drzew i uszkodzeń linii energetycznych, a szczególnie ucierpiała gmina Kłecko w powiecie gnieźnieńskim. Pogodowi eksperci sugerują, że mogła tam wystąpić trąba powietrzna, choć nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują dla prawie całej Polski. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna prowadzą operację przeciwko ugrupowaniu przestępczemu w prokuraturze generalnej. Podejrzani są zamieszani w ochronę oszukańczych call center oraz pranie pieniędzy. Zatrzymano wicedyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Serhija Kropywę. Śledztwo dotyczy poważnej afery korupcyjnej. Paryż mobilizuje policjantów, żandarmów, wojskowych z patroli Sentinelle i 2500 strażaków na wizytę papieża Leona XIV. 25 września na trasie przejazdu może zebrać się 250 tysięcy osób, następnego dnia msza na Placu Zgody i Polach Elizejskich ma zgromadzić około 500 000 wiernych. A wieczorne spotkanie z młodzieżą na stadionie Stade de France w Saint-Denis około 80 tysięcy uczestników. W związku z wizytą sklepy na Polach Elizejskich będą 26 września zamknięte, Plac Zgody zostanie wyłączony z ruchu w dniach od 16 do 28 września. A żegluga na Sekwanie zostanie wstrzymana w piątek, 25 września. Po pobycie w Paryżu Leon Ksyw uda się do Lourdes,

Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję dotyczącą map świata, promującą odejście od projekcji Mercatora na rzecz map lepiej pokazujących rzeczywiste powierzchnie kontynentów. Mercator, używany od XVI wieku, zniekształca wielkość obszarów położonych bliżej biegunów, przez co Afryka i Grenlandia mogą wyglądać na podobnej wielkości. Choć Afryka jest około 14 razy większa od Grenlandii. Rezolucję promowało Togo przy wsparciu Unii Afrykańskiej, a wszystkie 54 kraje należące do tej organizacji w lutym przyjęły projekcję EAWAL-F. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego nie są prawnie wiążące, ale decyzja może wpłynąć na programy edukacyjne, materiały instytucji publicznych i narzędzia kartograficzne. Francja zapowiedziała już odejście od Mercatora na rzecz map dobieranych do konkretnego zastosowania. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe uratowało w te wakacje o 32% więcej osób niż rok wcześniej, udzielając pomocy 541 osób. Wzrosła też liczba wypadków śmiertelnych z 1 do 7. Najczęściej dochodziło do upadków i potknięć, a drugą grupę stanowiły zachorowania, w tym zasłabnięcia, odwodnienia i zatrzymania krążenia. Zwiększyła się również liczba akcji z udziałem śmigłowca, z 87 do 156, a ratownicy korzystali też z dronów do patrolowania terenu i wsparcia działań w trudnej pogodzie. Prezydent Karol Nawrocki powiedział 3 września 2026 roku, że zonda Crypto to afera, za którą odpowiadają obecnie rządzący. I wskazał na umorzenie śledztw w 2024 i 2025 roku. Prokuratura Regionalna w Katowicach rzeczywiście umorzyła dwa postępowania dotyczące giełdy kryptowalut. A wcześniejsze sprawy w tej samej kwestii były już wcześniej umarzane i uchylane po zażaleniach Komisji Nadzoru Finansowego. W sprawie pojawiały się zarzuty prowadzenia usług płatniczych bez wymaganego zezwolenia oraz wątek przywłaszczenia środków użytkowników. W ostatnich dniach w związku z aferą zatrzymywane są kolejne osoby, a szkody prokuratura szacuje na nie mniej niż 350 milionów złotych. Rosyjski dron uderzył w główną siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie, a trafienie było skierowane w gabinet Pedzo. Szefa tej służby Oleksandra Pokłada. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że w momencie ataku pokład nie był na miejscu, a na miejscu działały służby ratunkowe. Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że co najmniej 7 osób odniosło obrażenia. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha wezwał międzynarodowych partnerów i UNESCO do zdecydowanej reakcji oraz zwiększenia presji na Rosję. Wojskowe centra rekrutacji rozsyłają karty mobilizacyjne przede wszystkim do żołnierzy rezerwy, ale mogą je dostać także cywile. Dokument wydawany w czasie pokoju wskazuje miejsce i jednostkę, do której trzeba się zgłosić po ogłoszeniu mobilizacji lub wybuchu wojny. A na karcie znajdują się też kolory oznaczone.

tylko dla mych zer. Kiedyś w sobie zakochany, więc nie można dziwić się, że w ramionach każdej damy byłem chwilkę, może dwie. Uśmiech mam bez dwóch zdań, mówią na mnie słodki Jan. Zakochałem się, tak zakochałem się, ja zakochałem się, tak zakochałem się, zakochałem się.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Papież Leon VI spotka się 27 września w Lourdes z 7 osobami, które padły ofiarą przemocy seksualnej w kościele. Spotkanie ma charakter prywatny i zostało zorganizowane na prośbę ofiar. Kościół otrzymał około 40 zgłoszeń. W grupie będą osoby związane z organizacjami reprezentującymi ofiary nadużyć, a niektóre organizacje, w tym Stowarzyszenie Byłych Uczniów Notre Dame de Betfarram, nie zostały zaproszone. W ciągu ostatnich 70 lat we Francji około 216 tysięcy nieletnich stało się ofiarami wykorzystywania seksualnego. Proces Lindsay Clancy, oskarżonej o zabicie trójki swoich dzieci, zakończył się bez wyroku po 7 dniach impasu. Ława przysięgłych nie osiągnęła porozumienia w sprawie jej winy. Sąd wróci do sprawy 29 września 2026 roku, by ustalić dalsze kroki. Prokuratura ma teraz zdecydować, czy ponownie wnieść oskarżenie, porzucić sprawę albo zaoferować ugodę. Minister spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej i Westfalii Herbert Reul poinformował, że w mieszkaniu podejrzanego 48-latka w Gewelsbergu są wyraźne ślady materiałów wybuchowych. Dodał też, że poszukiwany nie jest szczególnie niebezpieczny, a policja przeszukała jego samochód w Niedeszer. Śledczy otrzymali list, w którym autor przyznał się do prób sabotażu sieci energetycznej w Niemczech i wskazał jako motyw niezmierzone cierpienie związane, jego zdaniem, z wykorzystywaniem paliw kopalnych, a także krytykę przemysłu zbrojeniowego i ludobójstwa w Palestynie. W tym tygodniu doszło co najmniej do 2 takich prób w Brandenburgii i Nadrenii Północnej Westfalii, a w Saksonii trwa jeszcze operacja policyjna związana z podobnym incydentem. AfD zakończyła kampanię przed niedzielnymi wyborami w Saksonii-Anhalcie festynem rodzinnym w Magdeburgu, na który przyszło kilka tysięcy sympatyków ugrupowania. Lider AfD w Landzie Ulrich Siegmund przekonywał ze sceny, że partia w zasadzie już wygrała wybory i napisała historię, a tłum skandował hasła o wschodnich Niemczech i narodzie. Lokalni politycy SPD wskazują, że AfD czerpie część inspiracji z amerykańskiego ruchu MAGA, a także z Projekt 2025 Heritage Foundation i Wolnościowej Partii Austrii. W sondażach AfD prowadzi w Saksonii-Anhalcie z wynikiem ponad 40%, a zdobycie większości mandatów dałoby jej po raz pierwszy możliwość przejęcia władzy na poziomie kraju związkowego. Amerykanie przeprowadzili symulację rosyjskiego ataku na Europę w 2028 roku, a wnioski z ćwiczenia są niepokojące dla reakcji Stanów Zjednoczonych i Sojuszu Północnoatlantyckiego. W scenariuszu Rosja atakuje Mołdawię, a rosyjski dron uderza w skład paliwa w Rumunii, powodując śmierć ludzi. Dawid Ignatius z The Washington Post ocenił, że odpowiedź Stanów Zjednoczonych byłaby słaba.